Oni o kwadwo kusi apia na na apia kubi. On fi pipia se ena on fi trapia se. Nenso on nam che japa pia. Apia kubi. Na na kusi apia se. Wajuma. Nenye pipia se ene trapia se fo nkwa. On nam che japa pia.